0: Pero Vázquez Mari, Otin, Kutun, Aktak, Astak, Chawachin, Cholnoy, Akasmin, Solalej, La Hawuk.
1: Voy a llenarme
0: sueño. Ay, ay, ay. Dori, venga, Solalej, La Hawuk, ya estamos.